0: A dom jest na macie też wywieza ze serbskim programom, że to was dom jest nie dżęca w oczekujecie, a w oczekuj, aby to w dom jest nie zonicze. To by nie tylko rańsza redaktorka Bettina Wendero. To ma dobra ranie, Bettina.
1: Dobre ranie, a dom jest na jo. Jene jara dobre hesło runie za mnie, gdyż dziewo gminu Kruszice, a ta słysza k najwyższym komunam Horni Wóżice, tak smy we wiste dom jest nie tak rec, w tym dżęca słyszycie naszych bujeszach. Potom pola damy do kamienca, tam nie tylko tyś Pujadwa a Zeppeline dziewaja. Tam jest wczera najo kolega Mirčin Wenk dojew, a pola damy w temowym tydzieniu, kiż szak wierci so wokoło remiesła, što czyni poprawom czasnika Jakub Zimmermann. Prajewam to niszto, dżęca rano, sze mudrisze.
0: A chceme wiezo dżęca tyś wosebitemu narodninskemu dżestczu gratulować. Tuto je, to zaniče tu za jeden a pół. Hodziny. Nitko, że tu dalej z hurricaneem. Hurricane nas dżęca nie oczekuje, to może wam nitko jeszcze przeradzić dalsze wiedrowe wulady, potem za niekotrymieńczynę tu zdziwia.

krótko do cibel gnaszczyście 5 godzin 11.40, a tu już przyjdziemy k naszym dżentniejszym pokiwam. Przychodne serbskie blido w Sakskiej stolicy. Dreżdanach te wotmier so dżentsa, a to wieczo 6 znuła w gorczmie tam am tor, Vincent's 20s Pub. Wszyscy Serbia z Dreżdana w okoliny są na biesadu maczernej rzeczy wutrobnie witani. Tak, hościciela pisaja. Jutze Cioch je zaso Coffee Cioch w Serbskim Muzeju. Protika moja Wużica z lietami z rejdziszczu, tuta szako wukadze z lieta 19 a dwaja posta, a dokumentuje oficjalną wobrazu polityku a serbskie strategie k siebie zwiczniniu. Na drugim boku pak dowoli taktisz dolady do serbskich siebie stereotypu. Worunie tute punże w Coffee Cioch zariadowaniu referent popołudnia je dr Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Nietko nazymia, szako su tyż husto nazymske wiki, tu mam za was dwaj pokiwaj. W Wazu zmija lica jeszcze 21 raz teke nazymske wiki. Piatk zmija kinowieczo, najprede po 6 za dzieci, a po 8 potom za dorosczynich. Nazemskie wiki to są potom sobotu od 10, a niedzielu je od 10 dzieciacy swiedzin. A też w budyńskiej mieszczanskiej bibliotece zmienia nazemskie wiki. Są to nazemskie czaporowe wiki z przelakorymi zajmałostkami z keramiku, z pocliną, wumiane wiece, a też wumiostwo piatk od 6. Nie wodecze, bo 10 do 6, tak wuko. Nitko przepadam słowo tu Frankie Wieseli.

0: Sibylle Gnaschiusce.
1: Remeswo Dženca Ajuce. Serbsk im Rozvosuk.
0: Remes wo mas wotet no. Hai nitsino schruba alle wossibetisch filigrane rutschne dschiwa. Tschastnikarin abschikwat detrebaia zille mirni rutze. So bechu jenoisch millimetru marke poka sowa gisatvarili. Jeden Serb geschessener tute po wanja zvagio je Jakub Zimmermann z Dschirje. Pschet leto meismeja jischo pschetstaili. Dede biehische wukubwanju. A dženca, dwieliecze pozdischo, kake so jeo po wanski putsch wuju. Dziwa jeszcze samsnym załodze, to smy so ja czera praszeli.
2: Ja dziwam tu chwilu jeszcze w glasu, w tym załodze, gdzie syma tej siżo wukno, a to jest jen relativ wulki industriowy załod, ryka myju jara wulki mnóstwa na czasnikach twarymy. A w przychodzie, co ja pak skiery do remesnisko smiera hić, to ryka tyś czasniki reparować, stare czasniki restaurować, cóle jednore te wiac wotminy mieć.
0: Zdzieli nam czera młody Serb z nieuszydnym remesniskim połaniom. Miestru im zatwari Jakub Zimmermann tu chwilu cyfruki. Tokież pak je to skiery tekenisz, to kajusz dziło na masu, wopyta 22-letny Jakub Zimmermann pozytyż misztorsku szulu. We przychodzie, co so tak znano raz ze samostatnicz. Czasniki pak su a wostanu jeho wulka lubosć. Tute ty już doma romadzi. Cuvu wubiu pełnu czasniku wunijżoma. Krótki artykel k temie namakacze naszej app MDA Serbia, a wiesz też na naszej internetowej stronie.
1: Remeswo Dženca Ajuce. Serbskim rozwosu.
0: A z tym zaji so tuż nasz temowity dżyn kuo wokół Remeswa Dženca Ajuce. Smiecze za potęgim napisane temy a przynoszki. Wieselić był tutaj dżynia.

so so Penischke z Muschnitschke zubiat und sagt, dass wir mamy minionych miesacach też przy tankowaniu, a to szako hiż odleje. Czera pak by potom dżin, na kotrym spie cywo zjazdku w Przeryjsk najwyższy cywa dotal. Liter super i dżesacz pfaczysze czera Przeryjsk nie dwaj ojraj 27, na tutu pfaczysnu szako smytu we Sakskiej mina, bo bole iżo trochu zwuczeni. Za diesel stupasze pfaczysna po informacjach ADAC czera na 2,40 € w Przeryjsku pod swym zjazdku. Tyż to jest za nas pomyne normalne pfaczyzna jużo sakskiej.

A što se hewaki szczedzence rano naszym programie tak namaga, to su interpretza do dżęcniszego rania. Słyszymy Jana Redu z Tu skutkuju. Tiesz Maria Matzena, jedząca rana zase podla. A bez niego wiezo dale nienże, bez Denisa Wenzela medwicy. A nitko sida menšino pošestčih, svišime tež Teo Antušobu z Sim Zakuzvana.

Posobotniejszej rede na Modrzeżdżynę przeciwo Braunschweig był czahu randalerowany. Dzieci 200,5 fanów bie sobotu wieczor z regiocachom z Lipska do Drzeżdżan popuczu, po czymż bie, każ policja zdzieli, cza zanierodziny z czyny pomorane, a czałowy nuznik zatykane wideowe kamery biechu wotlepene albo zamorane. No haj, tyż druzy w czału buchu worożeni, a skrzywdzeni, dla toho policja nitko przepytuje. Po czymż policja naszym końcu to rozmysluje, to winodom Bettina.

0: Ja, sie müssen nicht gottisch. Sie bädel genasse dem Dost an der Dost. Schulario runje, serbski Roswas, suchaja, du mam sahas nicht go ultimativen Tipp. Dumpak nepschinje wot mir alle. So tscherausche ho, wusse wanja radia satkule, moda joma. Jeso tschera, heis temu sabirawa gottrasch nas schechijo zivukwidu. Przewodza mianujcy KI, kumsztna inteligenza, a tam dostarum jazdrujm tule wotmowu na praszenie, za co modostni KI wużywaja.
1: Ja użyjam ChatGPT, a kumsztna inteligenza w szuli, ale nic zabija w testach szpiko, ale na przykład mój doma nieke weserwczy na wukonu kursie na knie czytać, na mianu jest to paradis, a tam uprodziara w lestronu, a uko 400, a to się te teksty, kopiuju, z tej knie, a potem do tej KI zasadzim, za ona mi pod stołoczynie na słuchoru, a tak mu da to ty przypodla poskać, a nie dam sobie extra do łożarcy.

you. Ale załóż miesniczka, bo się nie dosaja. Stony, a prajo ci, swoje smachy tu smi, a ci.

0: Moji redaktorojo Radia Zadkule su so včera večo skumštne inteligencu zabirali. A s prašenjem, začo so tuta vonje vuživa? Suda modostni, što ješ vuživanje kumštne inteligence nastupa, tiš kuski kreativni?
1: Schon relativ husto, also za jara mauke prašena, aber dieser schulske nadoki, diš ja tam imo sinnešto rozkvatsch tam, aber tam.
2: Also teke, šidne prašenja, kišen si staj. Kici šo džo hač to do Google zatipvač, a potom tam nekeke strone čitač.
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, aber du si doma nešmo raz od KI rozkvatsch, da za to lepo rozumim.
4: Ja, wo im KI drude, sa Schulu, de stürm ja nicht da, wo du wart, snana sa nekeke pschennoschki we Schuli.
1: Nichts da kuste, also ja, wo ich im wohne ChatGPT, heit da so praschen sa nekeke Bocki we Gisha treben, ha, hei, geik wusche, da gedrude ich mein sa Schulu nekeke Nauki ha treben bummerz.
3: Ja, da wohne sa Schulu wo ich im, halle de, sa, schidne Witze im Kaisch Waritsch.
0: Potekim, jeli orientujemy się na tutych wodmowach w używaniu proje niemale każda szula, każda szulaka za szulskie nadoki KI. Ale zadkulary są też znałopacznie perspektywu zabierali. Cyril Mark, student wuczarstwa za matematyku a informatyku, stoi quasi runie miestem.
5: Wielki problem, który ja sam się jako szula te dożywiły, to z wuczara zapoczną, spotyka się na przykład te KI stupić, to w moich oczach jest mylk. Dokąd przed tymi latami są nic, a często się mnie nie może zakazać. Hej, tak prawo, same ja też nie jestem żadnym rozrysany za ten problem namakał, ale nie dobi jako wuczar, pan zapocząć się temu wydomy, bo co ten nadawki tak koncipuje, co jest KI jako przydatny pomocny skrytk może dualić, a nic zakazać, dokąd po co to nic nie używa.
0: Ale jak, albo kotre nadawki mieli wuczerio stajecz, żeby u szulario przyjusiem pozytywny wuknięcki efekt nazonili. Za to su sa zadkulario też z Jonasem Zündu rozmawiali. Wunczyni runie swej referendariat Lipsku, a je niedawno przy trenowaniu matematyckiej KI sobu skutkował.
6: To jest też ważne, jak su domiacy nadawki miastem stajane, so dobia te dzieci też opisać moc, jak su one na usłytki przyszli. Aber tisch do rozjasnić moc, ha nic jenoś, okej, to je prawie, aber to je wopak. Przez to jest za dzieci, ha modosnić ważne, tisch to zrozumieć, što ta KI im praje. Ha o tym przemuslić, hać to tisch sowa trichi.
0: Czas jest to minija. Kumszta inteligenca słysza iżo cywu kwiluk domu, tisch w szuli wieza. Ale w obchodzi tej przyruczki, dże a kak optymalnie z tutej ekstremnej technologii uprawie w obkadzic, przyjusiem dalej nie eksistuje. W niekotrych perspektywach są młodzi rozwosunicy czera wieczo rzeczyli.

Na, stuschze, pravi daleko lečič, kaj šmez drujem tež v gamencud und treba zato vezatež dosč a na dosč čiriva, a tute je vokomikne zaso tak drohe, kajž do toho hišče ženje pola nas v Nimski. Čera menujce to stupajše, ja prav, pšerezna, pfačizna za čirivo na najvišu pfačiznu z civa dotal, i Jessac Benzin płaczysze mienujcy czera 2,27 € w Pszeriesku, na tutu płaczyznu szakosmiozakski niemali hiżo zwuczeni. Za diesel płaczysze so po całym zjazdku Pszeriesku czera 2,40 € tyż to je pala nas hiżo pomiane normalna płaczyzna, ale cywo zjazdkowie by to czera zase raz najwyższa płaczyzna z cywa. Česač menšinou doosmich je. Tu už snano, čo sa račo s kolesom nadživo? Tyž tam je na pučara na drohách všetko poriadku po kolesovarských štiežkách. Rovne takéž po autodroze a po statných drohách.

0: Ja, sim, Ludkito, experta Zabora kauswa abrysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj.
1: Hej, ej, Ludkaj, buitaj. To dubitaj si wobladacz. Na kromie lisa spi hoberski żołty elefant.
2: Sto? Elefante tu dola sywa nie dała.
3: A tyś nic żółte.
1: Ale ladaj taj. Wunta mirne drima. Hoberski elefant. Ojo doha truba wupada skerekaś wopacz.
3: Elefante nie maja dola żane wopacze.
2: Jeho wopacz ci w zimi. Snano spi.
1: He? Oh, toho kadlu si bliže wobladam.
2: Prosu nic. Kito, što jeli svoju trubu za zemje vučenja, a tebje...
1: Žaden strach, mato. Sem spešniši. Tutun huba vupada mučne a pomove.
3: Psst, Ludkaj, o tam přinže čvojek ze žotim naunikom. Skovaj taj so.
1: Ale čeda. Jo lepši. Opači.
3: Žana dobra ideja.
2: Ojej, Kito, kečbuj. Monster zbine svoju trubu a ryje so do peršče.
1: Opu. Nima lepimi zvulkimi zubami do rytki kusnu. Ja sem se rune tak ješče kva maj vukovač mu.
3: Ha, naš žote elefant je bagger. Pomoc čovjekam, tyž chcieža napríklad džiru vúrič.
1: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Chcieža si tam snano bydlinčko vúrič?
3: Nie, Kito, to si nemyslu. Snano kvádu nekajke rove do zimie. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko tež ešte vúlke vaky. Ja sem preč.
1: Ale mato, to sú rove. Nicht możemy kajsz po kutbach biegać.
2: Ui! Nie, nie. Na końcu nas com tymi wakami do zimie kwadu.
3: Haj, haj. Ma to ma prawie. To je przestraszne, Kito. Uj, gdyż człowiek baga za so hasnie, możemy si dalej rajkać.
1: Terje. Potem pakwadzimy si sami labirynt. Zro. Tam na joha. To budzie tyrdom dej.
2: Jenoš vulki žote elefant ne može sobu rajkač.
3: Tu nje se runje tak a tak za sobu snu.
1: A trubu do peršče zarev, kajš so by so cil skovač. Tu mauki, vulki kadla.

Przesać mniejszyno do dziewięćdziesięć je. A tu polada mi nie tylko jeszcze na swoje by, albo na liczbę porodu lepiej prajne. We okresie maj Bodyszyn a Zorec dostawają żony nieco więcej dzieci hacz zakskim przeriesku. Gdyż statystyczny krajny zariad czeraz dzieli mają żony budyskim w okresu przeriesnie niedzie 1,4, a zoreckim w okresu 1,3 dzieci. Zakski przeriesk leży niemal pola 1,2 dzieci, co mają na żonu. Podsywie Zakskiej jest loni znowu mniej dzieci narodziło, a to mam nie tylko cele aktualną, a konkretną liczbę za was, 23 126 babyu loni Zakskiej bychu. W budyskim a zoreckim w okresu je liczba porodów ob żonu, potekim wyższa, hacz cywo Zakskim przerysku.

0: pejedame wet autora Jurija Kocha. Žince autovao 96 let star. Juri Koch stapja z jego teksto do rano w Užice. Jomu žo veto dokumentirovaš a napijedaš to, což beli, žo vo zgubenje domovnje, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu. Južo NDR-skim casu jo študirovane žurnalista teatrove vedomnostnik prestarcov z jego tekstami a grašami z knjigvami Hanna jo tej židoce Šircec Hanna v jego rodnej Sive Horkach staju pomnik, jego grubenrand notizen z leta 2020 gnujuce skiciruju to vejovanje v rogu. Jego luštne žišece knjigve su se dovele reco přestajili Juri Koch, venjo nosar šakih mytov, mjazo drugi myta Čišinskiego. My zaspominajome nendo nekotare dalšne aspekte z jego živenja.
1: Ako publicist je už obšecej važný głos dolných Serbov.
2: Mogu napšaudu groniš cas mojego povovenského živenja. Som znava Jurija Kocha, som z ním cynišmeva povovenský. On jo byl při rozkvasu môj kolega, při domovinie sobu vejova za to serbske hufe dolnej Vúžice. A ja se jogo sebe Belgien cestčím, on jo veliký příklad, cvojeský, žurnalistický, jogo knikve, jogo viele bocnost při písaniu a jogo vojovanie, vožážanie dolnije Vúžice. Co viele uknúva teke od jogo. A neco vosebne jo redko jo Juri Koch raz jatnogo chvalio, aber jatnu od nás drugich. Ale gáš, pon se morga oba napšaudu na to gjarde byš.
1: Kritizirował jo przedewszym znicenie serskich słów przez udobywanie brunice. Wesebnie jo miał nawet ma rogu.
3: Każdy z tych pisnych rzetwa z tego czasu oglądam, pen kuszty se na niego poszegują. Te ludzie nie są się szykne zwierzyli za Serbu pojadać, a są się przecież na Jurija Kocha poszegowali. Dokładnie się wyn, jeden legitimny zastupnik serbskiego ludu był za nich, a dlatego ja bym wegen ważną rolę grał, wenn ja ten temat popszałem, przysamym sam na dniowny poryt polityki stajel ten czas. A dlatego ja, aż ja ten serbski sedlinski rum we bramborskich ustawach zczytane, to ja popszałem jego zasłużba.
4: Ja som Jurija Kocha doživio také ako básnik, ako spisovaše ve Gorni a Dolni Vúžice. A to je všetci vegin zajemno bolo, kak jan se pogibujo ve dvima ricoma ve Gorni a Dolno Serbšine, kak ven svoje náskonjenja z Gorni Vúžice ho pokažo.
1: Ako renomirovaný melár Günther Rechen před 15 letami zgetoval ten portrét, jo Juri Koch sucho skomentiroval, to nie je veto, kak necht gleda sam na se, ale kak vidí jeho druge.
0: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha, z čo svešali, kvôsi sú byli rozkvôsunica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedavajo Maria Likoska-Winklerová. Nic jedno, my chceme jomu žinca gratulírovať takže druge teke, to cenime net a přitom skonime ešte veci facetov ve toho autora. Nepere spíva o Gerald Schön, text z Pierre toho národninária a ja mienim rednejšie spruch napšaudu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.

Jutta Kaiserowa ja była w rozgronie ze żurnalistą a autorem Jurią Kochom. To było jedno uściwanie z naszego archiwa z lita 1906 a 1906. Pierwsze chcemy o Juriu Kochu jako dramatykaria, net po muzyce.

Wiecie staramy co za siebie w osiasku polityku, a kubwa nie informujemy wet pesyżenia siaskiej Rady Bramborskiej, ta rada co opradować kaknę dalej, że ze zwadu w osiaski serlinski rum. Na tom pesyżeniu możesz o teke wypedla byś, gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwieju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego Krajnego Sejma. Albo zaszaltuj się wiecie serski program, a słyszysz się w naszym powiedzeniu. Pan stoją Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim, a życzę wam jeszcze jedno w autoru. Ahoj!

Wenn znat za svoje živadrowe kusy a knigwy za doroszczone a žiši, psi su družice miaze z herskiho su a brunicowym bagrom jo přece mio we fokusu. We Žilowie, Bydlice, Juri Koch, jo žinca, živiša se dlitstare a vonjom. Bužo se šo vjaše žinca v serskim kulturnom magazinje a při mikrofonie jo Gregor Klim. Vítaj šo. Nimsko-serske ludowe živadło Budyšin planuje k jubileju kocha jego novelu Višnina na javišćo speraš. Co konkretnie mają predk w otom som pejedał z reżyserom Aleksandrom Marušom a z grajajom Marianom Bulankom. Nieszczo jeszcze mili gośbu toż to czojnie cytaš słuchamy na urysk teje Višnine žinca w literarnym rożku. Do tego se wie, co my gratulirowaš a co my uzwignuš nikotare stacje ze żywienia a statkowania Juria Kocha. Rednje Aštepetla, net čolos.

Jo seje starki. Oko jo meu swej spedobne flack. Wetude jo przewijeł cewu płoninu gata. Oko jo gledał geli do jej wielikiego mokszego oka. Wiśnina jo lażowa przece jeści na samskim miestnie. Wena jo pliewa a piła. Nikotare z jej gałuzą su se z rogożu zjadnosili. Tamne su segali do dwymi, w jasnej weży su byli wiżeś, abu su se nadciegowali a pestajali miatelam. Ej ty, jo wołał starki, ale położył niejo cewu myc do swojego głosa. Zawołanie, w którym się wiedział, komu jo myślone, jo lesiewo pe gwazinie gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka gata. Oacej nie se nic stało. Starki jo gledał rozbużone do weżanego gledadła, a nie o było zapryś, aż jo se chapiała rogoż gibaś. Tam ma sem, gromazie, ako by se spła za ruki żarżali, każ kupka luzi we wiasowej gromazie. Teke spijuce je wiśninowej krony jo gibanie uchadało. Tam, żoż su gałzy do wedy sztapali, su se twerili weżany kelasa. Rozmier pewe czujuce, a se zesłabiejuce, ale przece jeści mecne dość, aż nie o żadnej niewiestości było. Nieco jo se cyniło. Ej ty! Jo raknął starki jeszcze raz. Siebie wieste, aż jo dorozmie się mężne. Jasny muskiecy głos jo był słyszać. Co coś? Pesłuchało jo se, akoby wete groniar neży we sekele bajucych wedowych roślinach sejrzał, a gat ako lejk używał, w którymś jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, któruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo wete gronie starki. Jano krotko rozgrono. Jano rozgrono? Jo klinca was gata. Aby com? We twejom kralojstwie, jo raknął stary muski. Ter jedny byś u was. Swetku to wieś? Z bajku. Wierisz to bajku? We twojej starobie? W naszom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo wety grony stary. Zakazane nic, ale co? Wejna jo uderiła. Kto wejło przeszło komu? Bajki przeszło aparatam. A kto dobydnio? Nie wiem, jo wety grony stary. Nażijam se aż bajki. Łacej burzo na swej się bezstudne. Muż wiebe, że jo se chachał. Jo se przysłuchało, ako by cebu szerokość guby zasajził, aby swojo jasele zuraznił. A guba jo była szeroka, ako gelny gat. A rezonanca jo nastawała w gelnych rumach, a naraz jo starkemu było, ako by se jomu cołało, ako by pedrie mał. Jo se obrosił, a slezy niego jo stojo pedruszpa. Pedla mopeda. Ten nasłajś bu kazar. Tak jo se jomu zdało, jo jużo cebu chylło był. Znaś jo wen to był, kęś jo se smiał. Znaś jo wen to rozgronowiat. Nie to nieo nic swyce jasne było. Nie to jo deo na szom cwiblowaś. Nie to jo była bajka, kęś jo se tak riednie zachopiła. Do casa skeńcona. Ach ty, jo groni starki. Na kataru swajsz pukażoś? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cylindrie.

Wiecie staramy co za siebie w Sjasku Polityku, a kubanie informujemy wet pasażenia Sjaskiej Rady Bramborskiej, ta rada co opradować kakne dalej, że ze zwadu w Sjaski Serlinski Rum. Na tom pasażeniu możesz o teke wypedla byś, gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwiju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego Krajnego Sejma. Abo zaszaltuj się wiecie serski program, a słyszysz się o show w naszym powiedzeniu. Pręc to Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim a życzę wam jeszcze jednego autoru. Ahoj!